Kajasovce on tavaj sinok, ki je na vesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Jak to vse, kao tla mahoma, a cimona ego nekamona. Egoan ma, egi mi gosia, ego ma, waskamtek, waskamtek. Kake, kamiunagon.

Kayasovce, on tavoj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeve on. Ne jeve on, ne jeve on. Jak to vse, kao tla mahoma, a cimona ego nekamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.